ni Toby gole Mr. Romantic tena na utanagara rangut misingye kwisas kota tunge chamme igi liga kota tuni bunji gaman kai gere cham ge mwa ge lene ni nemi tena na chama gaba sana bo hilda chep kuri gole kongo ya ni chekke gi sasen kongo ya ni chekke gi ese go torete na moni ki pushen ni gilge ko pushen ni liana ni nye ile chike ebwa bikyo